No i w tym podsumowaniu na pewno nie można nie wspomnieć również o tym, o czym zahaczyłem już nieco we wcześniejszej informacji, że mieliśmy również piknik architektoniczny, który odbył się na ulicy Podchorążych, a tam oczywiście wiele się działo, oczywiście kto nie był, niech żałuje. Natomiast dorzucę od siebie, że wiele rzeczy, które tam się pojawiło, no będzie można jeszcze oglądać, bo prezentowane były również prace architektów, a w zasadzie studentów architektury, co też niebagatelne jest. Natomiast drugą imprezą, drugim wydarzeniem, które odbywało się niejako no, prawie równolegle, było to spotkanie Centrum Wsparcia Społeczności Akademickiej, czyli całej społeczności Politechniki Krakowskiej, pod tytułem Dogadajmy się, to samo zdrowie. Wydarzenie miało miejsce na dziedzińcu przy głównym kampusie Politechniki Krakowskiej na ulicy Warszawskiej pod budynkiem GIL-u, ale również w sali konferencyjnej CEWS-y w budynku GIL-u. A całość to oczywiście były oprócz, no powiedzmy, zajęć konferencyjnych, również możliwość, no powiedzmy sobie, drobnej formy odreagowania, czyli możliwość relaksacji i nie tylko. Jednym słowem, sporo się to działo, a przy okazji był również warsztat Cztery uszy, jedno zdanie, dlaczego się nie rozumiemy, oraz warsztat między szakalem a żyrafą o języku, który buduje porozumienie. Jednym słowem, ciekawie i w dodatku na temat. Myślę, że też o tym dobrze powinniśmy pamiętać. No i jeszcze jedna sprawa, która też może poruszyć nas intensywnie, bo ruszyła rekrutacja do projektu Małopolska Connect, czyli kompleksowego programu wsparcia dla mikro i małych średnich przedsiębiorstw z Małopolski, realizowanego przez Politechnikę Krakowską w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027. A podkreślam, że jest to propozycja nie byle jaka, bo dla firm, które chcą myśleć globalnie, działać odważnie, wejść na rynki zagraniczne i zdobywać nowych klientów, a także skutecznie promować swoje innowacyjne produkty i usługi. To wszystko oczywiście przy pomocy naszych specjalistów uczelnianych. Jednym słowem zachęcam do sprawdzenia, bo być może mamy tutaj również przedsiębiorców, którzy do tego projektu chcieliby przystąpić, a co więcej, mogą z niego pozyskać poważne środki. Dość powiedzieć, że ten w ramach tego projektu będzie do dyspozycji ponad 2 miliony złotych, w związku z tym kwota niebagatelna, a też trzeba podkreślić, że oczywiście jest to kwota, która adresowana jest właśnie dla tych firm, które mogą wyjść na rynki zagraniczne.

Tak, to był upojny i ciężki tydzień, a przed nami również tydzień bardzo intensywny. Dość powiedzieć, że już w najbliższym czasie, w najbliższych dniach startują szkolenie z zakresu własności intelektualnej w projektach MSCA, które będą miały na celu przede wszystkim przygotowanie do składania grantów, wniosków do grantów w ramach programu działania Maria Skłodowska-Curie Horyzont Europy. I będzie tam oczywiście naprawdę sporo, a ja dodam, że szkolenia te pojawią się już szybko, bo harmonogram spotkań wygląda następująco. Już w poniedziałek własność intelektualna w projektach MSCA, natomiast 1 czerwca ochrona własności intelektualnej, a 8 czerwca 2026 roku zarządzanie własnością intelektualną w projektach MSCA. Wszystkie spotkania odbędą się online o godzinie 12.30. Udział jest bezpłatny, a do udziału w trzecim szkoleniu zachęcamy szczególnie realizatorów projektów MSCA. Jednym słowem, Horyzont Europa wkracza i to bardzo, ale to bardzo intensywnie i gwałtownie. Przygotujcie się również do tego. Natomiast nie można również nie wspomnieć o jeszcze jednym wydarzeniu, które na pewno będzie dla wielu z nas, no nie wiem, czy nie bardzo ważnym, ale chyba też istotnym. Bo mogę Wam już w tej chwili powiedzieć, że w Muzeum Politechniki Krakowskiej ruszy wystawa Pawilony. Jest to wystawa prac studentów Wydziału Architektury. W związku z tym myślę, że warto o tym wspomnieć. A cała wystawa startuje oczywiście w poniedziałek 25 maja.

No a jeżeli chodzi o zaproszenia, to nie może tutaj zabraknąć oczywiście zaproszenia na drugi ogólnopolski kongres i forum samorządowe Bezpieczeństwo, Bezpieczna Polska i Obywatele. Nowy system obrony cywilnej w Polsce. A na kongresie będzie liczna reprezentacja Politechniki Krakowskiej, bo jakby nie było, jest to najważniejsza w Polsce konferencja poświęcona budowie bezpiecznego państwa i nowoczesnego systemu obrony ludności i obrony cywilnej. Całość odbędzie się w poniedziałek i wtorek w Centrum Kongresowym AISE. A w pierwszym dniu rektor Politechniki Krakowskiej, profesor doktor habilitowany inżynier Andrzej Szarata, będzie moderatorem panelu pod tytułem Zagrożenia hybrydowe, cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo informacyjne państwa oraz uczestnikiem panelu Odporność społeczna, kapitał ludzki, uczelnie wyższe jako czynnik wsparcia zmian obronności i obronie cywilnej. W drugim dniu, 26 maja, kongresu rektor weźmie udział w inauguracyjnej sesji plenarnej razem z marszałkinią Senatu RP Małgorzatą Kidawą-Błońską, byłym premierem profesorem Jerzym Buzkiem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Rafałem Rosińskim i wiceprzewodniczącym Rady Polonii Świata Tadeuszem Adamem Pilatem. Dodatkowo jeszcze oczywiście pojawi się tam cała masa innych przedstawicieli i będą to panele, które będą się odbywać pod hasłem woda w sytuacjach kryzysowych, strategiczny zasób państwa, funkcje miejskiego przedsiębiorstwa oczyszczania jako podmioty ochrony ludności, transport w sytuacjach kryzysu, unikania paniki. Dodatkowo również odporna infrastruktura, zapasowe systemy i technologie. A dodatkowo również oczyszczenie miasta w celu minimalizacji zagrożenia epidemiologicznego, doświadczenia z okresu pandemii COVID-19. Oczywiście tych wydarzeń będzie cała masa i w każdym z nich będą brali również przedstawiciele Politechniki Krakowskiej, którzy będą moderatorami, uczestnikami dyskusji, a także starali się przedstawić ten program również w szerszym forum.

A jeżeli chodzi o zaproszenia, to również przypominam o tym, że już w najbliższą środę o godzinie 17 odbędzie się kolejny wykład ekonomedyczny na Politechnice Krakowskiej. Ale uwaga, uwaga, ta edycja ekonomedu będzie wyjątkowa, ponieważ nie odbędzie się ani w działowni, ani w kotłowni. Odbędzie się w sali senackiej Politechniki Krakowskiej, a wykład będzie pod tytułem Ogniska zakażenia w jamie ustnej, niedoceniane zagrożenie dla zdrowia. Wykład wygłosi profesor Pytko Polończyk, która jest kierowniczką katedry stomatologii Zintegrowanej Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Natomiast drugim projektem, którym chciałbym Was zainteresować, tym razem na czwartek, jest to projekt, a w zasadzie konferencja, w której będzie podjęta dyskusja mająca na celu przybliżenie problemów, a w zasadzie pomysłu, który ma na celu otwarcie nowej linii kolejowej z Krakowa do Buzka-Zdroju. Myślę, że jest to akurat o tyle ciekawe, że jak możecie domyślać się, Politechnika ma szansę, w zasadzie ludzie, którzy kształcili się w Politechnice Krakowskiej, wziąć czynny udział w budowie tej linii kolejowej, a skądinąd ta inicjatywa ma oczywiście szerokie poparcie zarówno społeczne, jak i z poziomu uczelni technicznych. Jednym słowem, na pewno powinno to wzbudzić wielkie zainteresowanie.

No i prawie na koniec chciałbym wam przypomnieć o tym, że zapowiada się bardzo intensywny koniec tygodnia na Wydziale Mechanicznym, bo w dniach 28 i 31 maja będzie miała tam miejsce, w zasadzie będzie miał miejsce piknik pomiarowy, czyli na oko kontra laser. Będzie to próba porównania, jak oko ocenia dystanse, odległości i porównać, a w zasadzie porównanie tych pomiarów na oko w stosunku do ultraprecyzyjnej technologii laserowej, a to wszystko oczywiście będzie do sprawdzenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, gdzie właśnie na super dokładnym laboratorium pomiarowym będziecie mogli sobie pooglądać i sprawdzić wyniki pomiarów. Dodam jeszcze, że wejścia będą odbywały się z częstotliwością około 35 minut i będą one trwały od godziny 9.30 do 14.45 w czwartek 28 maja i w niedzielę 31 maja od godziny 12 do godziny 17.15. Natomiast zwłaszcza ten drugi termin będzie niejako równolegle z festiwalem Mechanika, czyli 3 dni motoryzacyjnego szaleństwa i inżynierskiej pasji. Ponieważ od 30 do maja do 1 czerwca będzie się tam naprawdę dużo działo. A w ramach tego Moto Night to oczywiście tuning i sportowe emocje nocą, bo na lotnisku będzie mocno tuningowanych samochodów sporo i sportowych samochodów, które najlepiej prezentują się w nocnym wydaniu. O 19 oficjalne rozpoczęcie, o 19.30 start konkursów, a wybierane będą najciekawsze samochody sportowe tuningowane, najlepszy design auta, najciekawsze samochody studentów, no i pojazd z lotu, na który oczywiście wielu na pewno będzie czekało. No i tuż przed godziną 22 finał wieczoru i wręczenie nagród dla zwycięzców, a o 22.30 zakończenie wydarzenia. Natomiast 31 maja piąty zlot pojazdów Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Oczywiście będzie to punkt kulminacyjny festiwalu, a piąta edycja, no mam nadzieję, że będzie jeszcze okazalsza i ciekawsza niż te poprzednie. A wśród kategorii konkursowych znajdą się, no bo będą konkursy oczywiście, najstarszy pojazd z lotu, tu pierwsza nagroda, najciekawszy samochód zabytkowy, wybór jury, najciekawszy motocykl, również wybór jury, najciekawszy samochód studentów, najciekawszy maluch z lotu, no bo Fiaty 126P w końcu zakorzenione są w naszej kulturze nad wyraz mocno. No i pojazd z lotu, czyli nagroda główna przyznawana przez jury. Natomiast integralną częścią wydarzenia będzie również panel dyskusyjny z ekspertami, pasjonatami motoryzacji. No ale nie jest to oczywiście wszystko, bo na uczestników czeka również strefa gastronomiczna, pokazy służb mundurowych, a także otwarte laboratoria na Wydziale Mechanicznym, gdzie będzie można zajrzeć za kulisy codziennej pracy na wydziale. A swoje projekty zaprezentują koła naukowe, pokazując, że studencka kreatywność nie ma ograniczeń, a dla najmłodszych zostanie specjalna strefa dziecięca, no bo w końcu no bardzo, ale to bardzo młodzi się garną, zwłaszcza do takich ciekawych prezentacji. No i jeszcze podsumowując oczywiście te wszystkie wydarzenia, nie można zapomnieć o tym, że będą również sesje kół naukowych w nadchodzącym tygodniu, w związku z tym naprawdę sporo i sporo rzeczy się dziać będzie.

leby nie zguł. No i do zapala schodka, kiedy tam idę, zawsze kogoś spotkam. Wieczorami pijemy wino do jointa, a uśmiechy pozostawiamy na fotkach. Te problemy pozostawiamy na blokach. W taki dzień mogę się w tobie zakochać, w taki dzień w

0: Ocean Souls, nothing but a name. The child bless thee and keep thee forever.
1: Witam Państwa pięknie, nazywam się Marcin Daniec, słuchacie świetnego, znakomitego, akademickiego Radia Nowinki.

tramwaj przyjechał mi przez śniadanie, bezczelnie wjechał w mój dom. Przy stole zrobił sobie przystanek, choć dotąd tyle było go.

0: Kasia Nowicka, jestem rzecznikiem prasowym Centrum Nauki Kopernik. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Nowinki i zapraszam wszystkich do Kopernika. Nie jest tylko dla dzieci.
1: Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

Mamy dzisiaj poniedziałek, 25 dzień maja i 145 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Magda i Grzegorz, ale także Leon, Mariusz, Marcjanna, Dionizy, Zenobiusz, Leona, Beda, Imiesława i Bożysław. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj, moi drodzy, ole ole, światowy dzień piłki nożnej i futbolu zarazem, jednym słowem pograć możemy. Tak bardziej stonowanie to Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego również obchodzimy. A poza tym, tak, Dzień Stemplarza, Dzień Piwowara, Dzień Weterana, no i Dzień Królewny. No tych ostatnich to chyba najciężej, a może i najłatwiej znaleźć. A jeżeli chodzi o koncerty i wydarzenia, to proponuję Wam jutro koncert w klubie Gwarek, to o 20:00. A będzie tam występował Józef van Wiesen. Jednym słowem będzie ostra, mroczna muzyka. Jednym słowem gabinet doktora Cagliari z muzyką Józefa van Wiesena, czyli film z muzyką, na żywo oczywiście. No i informacje bieżące, skoro tak, to ja Wam już w tej chwili chciałbym zaproponować wykład ekonomedyczny na Politechnice, który odbędzie się w środę o godzinie 17:00, a gościem będzie profesor dr habilitowana Jolanta Pytko-Polańczyk z Centrum Medicum UJ, która będzie mówiła o ognisku zakażenia w jamie ustnej, czyli niedocenione zagrożenie dla zdrowia. A wyjątkowo ten wykład odbędzie się nie w sali konferencyjnej, tylko w sali senackiej, moi drodzy, w związku z tym oprawa nad wyraz uroczysta oczywiście. Zapraszam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a dodać należy, można słuchać na okrągło przez całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i pewnie będzie słychać m.in. nasze radio. A skoro tak, no to od razu podpowiem, że jutro poranek w Nowinkach, czyli program autorski, startuje tuż po godzinie 9:00 wieczorem. Zapraszam na 21:00, Worek Buszu, Piotrek i Kuba znowu zaproszą Was na niesamowite spotkanie z muzyką różną. Natomiast dzisiaj, tuż po godzinie 20:00, GPS, na który zaprasza zespół w składzie Piotrek, Kuba i Albercik. Zapraszamy. No z tego wszystkiego to zapomniałem Wam jeszcze dorzucić, że jakby co, możecie wybrać się również do kina. Skoro tak, no to na pewno propozycją nieduzinkową, a wręcz nawet obowiązkową będzie Mandalorian i Grogu, czyli kontynuacja Gwiezdnych Wojen, tym razem bez naszego wspaniałego Jedi. Ale będzie Mandalorian i młody Grogu, czyli pobratyniec mistrza Jody. A skoro tak, no to w Multikinie możecie ten film obejrzeć o godzinie 16:00, 17:00 lub 17:30. Oczywiście zapraszam do obejrzenia.

Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka. GPS. Wprowadzamy w nowy tydzień, w każdy poniedziałek o 20:00 na antenie Radia Nowinki.

0: piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać, napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej.
2: Bo
1: nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę.

Mamy dzisiaj poniedziałek, 25 dzień maja i 145 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Magda i Grzegorz, ale także Leon, Mariusz, Marcjanna, Dionizy, Zenobiusz, Leona, Beda, Imiesława i Bożysław. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj, moi drodzy, ole ole, światowy dzień piłki nożnej i futbolu zarazem, jednym słowem pograć możemy. Tak bardziej stonowanie to Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego również obchodzimy. A poza tym, dzień stemplarza, dzień piwowara, dzień weterana, no i dzień królewny. No tych ostatnich to chyba najciężej, a może i najłatwiej znaleźć. A jeżeli chodzi o koncerty i wydarzenia, to proponuję Wam jutro koncert w klubie Gwarek, to o 20:00. A będzie tam występował Józef van Wiesen. Jednym słowem będzie ostra, mroczna muzyka. Jednym słowem gabinet doktora Cagliari z muzyką Józefa van Wiesena, czyli film z muzyką, na żywo oczywiście. No i informacje bieżące, skoro tak, to ja Wam już w tej chwili chciałbym zaproponować wykład ekonomedyczny na Politechnice, który odbędzie się w środę o godzinie 17:00, a gościem będzie profesor dr habilitowana Jolanta Pytko-Polańczyk z Centrum Medicum UJ, która będzie mówiła o ognisku zakażenia w jamie ustnej, czyli niedocenione zagrożenie dla zdrowia. A wyjątkowo ten wykład odbędzie się nie w sali konferencyjnej, tylko w sali senackiej, moi drodzy, w związku z tym oprawa nad wyraz uroczysta oczywiście. Zapraszam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a dodać należy, można słuchać na okrągło przez całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i pewnie będzie słychać między innymi nasze radio. A skoro tak, no to od razu podpowiem, że jutro poranek w Nowinkach, czyli program autorski, startuje tuż po godzinie 9:00 wieczorem. Zapraszam na 21:00, Worek Buszu, Piotrek Kuba, znowu zaproszę Was na niesamowite spotkanie z muzyką różną. Natomiast dzisiaj, tuż po godzinie 20:00, GPS, na który zaprasza zespół w składzie Piotrek, Kuba i Albercik. Zapraszamy. No z tego wszystkiego to zapomniałem Wam jeszcze dorzucić, że jakby co, możecie wybrać się również do kina. Skoro tak, no to na pewno propozycją nieduzinkową, a wręcz nawet obowiązkową będzie Mandalorian i Grogu, czyli kontynuacja Gwiezdnych Wojen, tym razem bez naszego wspaniałego Jedi. Ale będzie Mandalorian i młody Grogu, czyli pobratyniec mistrza Jody. A skoro tak, no to w Multikinie możecie ten film obejrzeć o godzinie 16:00, 17:00 lub 17:30. Oczywiście zapraszam do obejrzenia.

Dzień dobry, witam na kolejnym poranku w Radiu Nowinki. Ja witam Was, Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj kolejna dawka informacji dotyczących tego, co wydarzyło się i co wydarzy się na Politechnice Krakowskiej. A zapewniam Was, że w tym tygodniu wydarzyło się, mijającym tygodniu wydarzyło się dużo, a w nadchodzącym wydarzy chyba jeszcze więcej. W związku z tym krótko przechodzimy za chwileczkę do wszystkich podsumowań i zestawień.

A zaczynam od rzeczy, no chyba bardzo świeżej, a w zasadzie prawie że najświeższej, bo w sobotę mieliśmy Święto Politechniki Krakowskiej, czyli piknik rodzinny Politechniki Krakowskiej, który odbywał się, uwaga, uwaga, na Czyżynach, ale nie tylko, bo oczywiście na lotnisku Czyżyny również, ale również przed budynkiem klubu Kwadrat. Działo się dużo, wszystko wystartowało w 13:30, a było tam masę atrakcji. Dość powiedzieć, że po pierwsze, zaraz po oficjalnym otwarciu, które zostało dokonane przez rektora Politechniki Krakowskiej, były pokazy szermierki, był pokaz banik mydlanych, występy orkiestry staromiejskiej, no i coś, na co młodzi goście czekali, no bo w końcu piknik rodzinny to był, czyli małe TGD, które wystąpiło. Nieco później wspólna belgijka, zabawa taneczna, no a w międzyczasie oczywiście cała masa innych rzeczy, bo pod Kwadratem było również gorąco. Byli funkcjonariusze policji, którzy no, sprawdzali, a w zasadzie pokazywali, jak bezpiecznie jeździć na rowerze. Można było wsiąść na motocykl policyjny, szkolenie psów policyjnych. Natomiast na samym lotnisku wiele się działo, bo tam przedstawiciele Stowarzyszenia Świadoma Obrona Cywilna pokazywali sprzęt, broń, pojazdy. No, a poza tym, moi drodzy, pojawił się również balon na uwięzi, który no, zajął dużą część pasa, w związku z tym działo się tam naprawdę dużo. Co więcej, należy również wspomnieć, że było to przy współpracy Małopolskiego Centrum Nauki Cogeiton, które udostępniło nam parking. Jednym słowem, masa, ale to masa atrakcji, bo chyba nie wspomniałem jeszcze o popcornie, dmuchańcach, wacie cukrowej, oczywiście animacjach, no i bańkach, a także innych atrakcjach, czyli matematycy, którzy uczyli, a w zasadzie pokazywali, co można ciekawego zrobić. No i moi drodzy, jeszcze jedna sprawa, no bo okazuje się, że jakby nie było, można łączyć doskonałą zabawę z interesami. Bo właśnie w trakcie pikniku pan rektor podpisał list intencyjny o współpracy Politechniki Krakowskiej z Polskim Związkiem Szermierczym, a głównym celem jest stworzenie w Krakowie Szermierczego Ośrodka Szkoleniowego, który byłby nowoczesnym centrum edukacji sportowej. Dla realizacji tych zamierzeń Politechnika Krakowska planuje budowanie w Czyżynach nowej, wielofunkcyjnej hali sportowej, dostosowanej, uwaga, uwaga, między innymi do potrzeb uczelni i wyczynowego szkolenia, między innymi właśnie w Szermierce. Jednym słowem, moi drodzy, dużo, dużo atrakcji, no i oczywiście doskonała zabawa dla całych rodzin.

A jeżeli ochłonęliście już odnośnie pikniku, to nieco wcześniej, już bardziej poważnie, odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego do spraw rozwoju inwestycji infrastrukturalnych i cyfrowych na Politechnice Krakowskiej, a podczas spotkania omówiono kluczowe założenia dotyczące realizacji strategicznych projektów uczelni, w szczególności harmonogramy działań, zidentyfikowane ryzyka, zasady finansowania oraz model organizacyjny ich wdrażania. A projekty te finansowane są ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, czyli KPO. Natomiast no, też trzeba zaznaczyć, że ten komitet naprawdę wielką rolę będzie odgrywał, bo skala transformacji jest ogromna. Stąd również potrzeba oczywiście dużej przejrzystości działań. A posiedzenie to stanowiło pierwszy etap prac komitetu ukierunkowany na zapewnienie sprawnej i efektywnej realizacji planowanych inwestycji o charakterze strategicznym. No i dość powiedzieć, że zakres też był szeroki, bo dyskusja objęła następujące przedsięwzięcia, czyli Cyfrowa Politechnika Krakowska, kompleksowa transformacja procesów dydaktycznych, naukowych i administracyjnych, dodatkowo termomodernizacja budynków Politechniki Krakowskiej, zagospodarowanie przestrzeni na terenie Politechniki Krakowskiej, a w tym również już finalna wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynkach Politechniki Krakowskiej. A rektor Politechniki, pan profesor Andrzej Siarata, który jest oczywiście przewodniczącym komitetu, podkreślił ogromną skalę przedsięwzięcia, co pociągnie z sobą konieczność przygotowania i przeprowadzenia wielu postępowań przetargowych. No i aby zapewnić przejrzystość procesów, na każdym posiedzeniu komitetu przygotowane zostaną materiały podsumowujące, które będą przesłane do wszystkich pracowników naszej uczelni. W związku z tym czekajcie na informacje, będzie się działo.

Kolejną informacją, która dotyczy oczywiście całej uczelni, jest Horyzont Europa, bo dość powiedzieć, że rusza ta inicjatywa, należy podkreślić, że będzie to 22 partnerów z 12 krajów, w którym to nasi naukowcy będą tworzyć odporną i niskoemisyjną infrastrukturę transportową. Dofinansowanie programu Horyzont Europa sięgające prawie 12 milionów euro Politechnika Krakowska będzie partnerem międzynarodowego projektu MATERS, który w bezprecedensowej skali łączy europejskich naukowców, firmy, instytucje w badaniach na rzecz tworzenia trwałej, bezpiecznej i bardziej zrównoważonej infrastruktury transportowej. Projekt realizowany przez międzynarodowe konsorcjum pod przewodnictwem Austrian Institute of Technology koncentruje się na rozwoju nowoczesnych materiałów, technologii i ponownym wykorzystaniu zasobów oraz innowacyjnych, zwiększających trwałość i odporność dróg, mostów, tuneli na wyzwania klimatyczne. A liderem politechnicznej części badań jest doktor habilitowany inżynier Wit Derkowski, profesor Politechniki Krakowskiej z Wydziału Inżynierii Lądowej.

Muszę przyznać, że Wydział Architektury miał chyba ciężkie dni ostatnio, a zwłaszcza dziekan, pani dziekan Wydziału Architektury, pani Magdalena Kozień-Woźniak, bo jakby nie było, no właśnie, o tym będzie za chwilę oczywiście, był piknik architektoniczny, ale przede wszystkim w dniach 14-15 maja w Muzeum Historii Polski w Warszawie odbyła się debata związana z kondycją i wyzwaniami polskiej architektury oraz zawodu architekta. Na zakończenie Kongresu Architektury Polskiej ogłoszono tak zwaną Kartę Warszawską, czyli dokument, który w założeniach podejmie się próby zdefiniowania architektury jako narzędzia odpowiedzialności społecznej, zdrowotnej i klimatycznej, a ogłoszenia karty dokonała m.in. wspomniana już pani profesor, doktor habilitowana inżynier architekt Magdalena Kozień-Woźniak, skądinąd dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, no i oczywiście członkini Rady Programowej Kongresu, co też należy tutaj mocno zaznaczyć i podkreślić oczywiście.

tym zestawieniu chyba nie może zabraknąć również informacji, która sięga znacznie wyżej niż Politechniki Krakowskiej, bo Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło wypracowany przez zespół doradczy do spraw wzmocnienia wyników badań naukowych projekt zmian na rzecz współpracy nauki i biznesu. Dokument ten to pakiet rekomendacji, których celem jest lepsze wykorzystanie potencjału polskiej nauki w rozwoju gospodarki, technologii, usług publicznych i społeczeństwa opartego na wiedzy. A kluczowe rozwiązania zespołu stały się fundamentem nowego modelu ewaluacji jako działalności naukowej, który to model trafi pod obrady rządu już w czerwcu. Tak przynajmniej twierdzi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Maria Mrówczyńska. Należy chyba jeszcze podkreślić, że główna teza raportu brzmi: wyzwaniem jest nie tylko poziom finansowania nauki, lecz organizacja systemu wokół wiedzy.

No i w tym podsumowaniu na pewno nie można nie wspomnieć również o tym, o czym zahaczyłem już nieco we wcześniejszej informacji, że mieliśmy również piknik architektoniczny, który odbył się na ulicy Podchorążych, a tam oczywiście wiele się działo, oczywiście kto nie był, niech żałuje. Natomiast dorzucę od siebie, że wiele rzeczy, które tam się pojawiło, no będzie można jeszcze oglądać, bo prezentowane były również prace architektów, a w zasadzie studentów architektury, co też niebagatelne jest. Natomiast drugą imprezą, drugim wydarzeniem, które odbywało się niejako no, prawie równolegle, było to spotkanie Centrum Wsparcia Społeczności Akademickiej, czyli całej społeczności Politechniki Krakowskiej, pod tytułem Dogadajmy się, to samo zdrowie. Wydarzenie miało miejsce na dziedzińcu przy głównym kampusie Politechniki Krakowskiej na ulicy Warszawskiej pod budynkiem GIL-u, ale również w sali konferencyjnej CEWSY w budynku GIL-u. A całość to oczywiście były oprócz, no powiedzmy, zajęć konferencyjnych, również możliwość, no powiedzmy sobie, drobnej formy odreagowania, czyli możliwość relaksacji i nie tylko. Jednym słowem, sporo się tam działo, a przy okazji był również warsztat Cztery Uszy i...

Tak, to był upojny i ciężki tydzień, a przed nami również tydzień bardzo intensywny. Dość powiedzieć, że już w najbliższym czasie, w najbliższych dniach startują szkolenie z zakresu własności intelektualnej w projektach MSCA, które będą miały na celu przede wszystkim przygotowanie do składania grantów, wniosków do grantów w ramach programu działania Maria Skłodowska Curie Horyzont Europy. I będzie tam oczywiście naprawdę sporo, a ja dodam, że szkolenia te pojawią się już szybko, bo harmonogram spotkań wygląda następująco. Już w poniedziałek własność intelektualna w projektach MSCA, natomiast 1 czerwca ochrona własności intelektualnej, a 8 czerwca 2026 roku zarządzanie własnością intelektualną w projektach MSCA. Wszystkie spotkania odbędą się online o godzinie 12.30. Udział jest bezpłatny, a do udziału w trzecim szkoleniu zachęcamy szczególnie realizatorów projektów MSCA. Jednym słowem, Horyzont Europa wkracza i to bardzo, ale to bardzo intensywnie i gwałtownie. Przygotujcie się również do tego. Natomiast nie można również nie wspomnieć o jeszcze jednym wydarzeniu, które na pewno będzie dla wielu z nas, no nie wiem, czy nie bardzo ważnym, ale chyba też istotnym. Bo mogę Wam już w tej chwili powiedzieć, że w Muzeum Politechniki Krakowskiej ruszy wystawa Pawilony. Jest to wystawa prac studentów Wydziału Architektury. W związku z tym myślę, że warto o tym wspomnieć. A cała wystawa startuje oczywiście w poniedziałek 25 maja.

No a jeżeli chodzi o zaproszenia, to nie może tutaj zabraknąć oczywiście zaproszenia na drugi ogólnopolski kongres i forum samorządowe Bezpieczeństwo, Bezpieczna Polska i Obywatele. Nowy system obrony cywilnej w Polsce. A na kongresie będzie liczna reprezentacja Politechniki Krakowskiej, bo jakby nie było, jest to najważniejsza w Polsce konferencja poświęcona budowie bezpiecznego państwa i nowoczesnego systemu obrony ludności i obrony cywilnej. Całość odbędzie się w poniedziałek i wtorek w Centrum Kongresowym AISE. A w pierwszym dniu rektor Politechniki Krakowskiej, profesor doktor habilitowany inżynier Andrzej Szarata, będzie moderatorem panelu pod tytułem Zagrożenia hybrydowe, cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo informacyjne państwa oraz uczestnikiem panelu Odporność społeczna, kapitał ludzki, uczelnie wyższe jako czynnik wsparcia zmian obronności i obronie cywilnej. W drugim dniu, 26 maja kongresu, rektor weźmie udział w inauguracyjnej sesji plenarnej razem z marszałkinią Senatu RP Małgorzatą Kidawą-Błońską, byłym premierem profesorem Jerzym Buzkiem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Rafałem Rosińskim i wiceprzewodniczącym Rady Polonii Świata Tadeuszem Adamem Pilatem. Dodatkowo jeszcze oczywiście pojawi się tam cała masa innych przedstawicieli, i będą to panele, które będą się odbywać pod hasłem woda w sytuacjach kryzysowych, strategiczny zasób państwa, funkcje miejskiego przedsiębiorstwa oczyszczania jako podmioty ochrony ludności, transport w sytuacjach kryzysu, unikania paniki. Dodatkowo również odporna infrastruktura, zapasowe systemy i technologie. A dodatkowo również oczyszczenie miasta w celu minimalizacji zagrożenia epidemiologicznego, doświadczenia z okresu pandemii COVID-19. Oczywiście tych wydarzeń będzie cała masa i w każdym z nich będą brali również przedstawiciele Politechniki Krakowskiej, którzy będą moderatorami, uczestnikami dyskusji, a także starali się przedstawić ten program również w szerszym forum.

A jeżeli chodzi o zaproszenia, to również przypominam o tym, że już w najbliższą środę o godzinie 17 odbędzie się kolejny wykład ekonomedyczny na Politechnice Krakowskiej. Ale uwaga, uwaga, ta edycja ekonomedu będzie wyjątkowa, ponieważ nie odbędzie się ani w działowni, ani w kotłowni. Odbędzie się w sali senackiej Politechniki Krakowskiej, a wykład będzie pod tytułem Ogniska zakażenia w jamie ustnej, niedoceniane zagrożenie dla zdrowia. Wykład wygłosi profesor Pytko Polończyk, która jest kierowniczką Katedry Stomatologii Zintegrowanej Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Natomiast drugim projektem, którym chciałbym Was zainteresować, tym razem na czwartek, jest to projekt, a w zasadzie konferencja, w której będzie podjęta dyskusja mająca na celu przybliżenie problemów, a w zasadzie pomysłu, który ma na celu otwarcie nowej linii kolejowej z Krakowa do Buzka-Zdroju. Myślę, że jest to akurat o tyle ciekawe, że jak możecie domyślać się, Politechnika ma szansę, a w zasadzie ludzie, którzy kształcili się w Politechnice Krakowskiej, wziąć czynny udział w budowie tej linii kolejowej, a skądinąd ta inicjatywa ma oczywiście szerokie poparcie zarówno społeczne, jak i z poziomu uczelni technicznych. Jednym słowem, na pewno powinno to wzbudzić wielkie zainteresowanie. If she holler, let her go.

No i prawie na koniec chciałbym wam przypomnieć o tym, że zapowiada się bardzo intensywny koniec tygodnia na Wydziale Mechanicznym, bo w dniach 28 i 31 maja będzie miała tam miejsce, w zasadzie będzie miał miejsce piknik pomiarowy, czyli na oko kontra laser. Będzie to próba porównania, jak oko ocenia dystanse, odległości i porównać, a w zasadzie porównanie tych pomiarów na oko w stosunku do ultraprecyzyjnej technologii laserowej, a to wszystko oczywiście będzie do sprawdzenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, gdzie właśnie na super dokładnym laboratorium pomiarowym będziecie mogli sobie pooglądać i sprawdzić wyniki pomiarów. Dodam jeszcze, że wejścia będą odbywały się z częstotliwością około 35 minut i będą one trwały od godziny 9.30 do 14.45 w czwartek 28 maja i w niedzielę 31 maja od godziny 12 do godziny 17.15. Natomiast zwłaszcza ten drugi termin będzie jako równolegle z festiwalem Mechanika, czyli 3 dni motoryzacyjnego szaleństwa i inżynierskiej pasji. Ponieważ od 30 do maja do 1 czerwca będzie się tam naprawdę dużo działo. A w ramach tego Moto Night to oczywiście tuning i sportowe emocje nocą, bo na lotnisku będzie mocno tuningowanych samochodów sporo i sportowych samochodów, które najlepiej prezentują się w nocnym wydaniu. O 19 oficjalne rozpoczęcie, o 19.30 start konkursów, a wybierane będą najciekawsze samochody sportowe tuningowane, najlepszy design auta, najciekawsze samochody studentów, no i pojazd z lotu, na który oczywiście wielu na pewno będzie czekało. No i tuż przed godziną 22 finał wieczoru i wręczenie nagród dla zwycięzców, a o 22.30 zakończenie wydarzenia. Natomiast 31 maja piąty zlot pojazdów Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Oczywiście będzie to punkt kulminacyjny festiwalu, a piąta edycja, no mam nadzieję, że będzie jeszcze okazalsza i ciekawsza niż te poprzednie. A wśród kategorii konkursowych znajdą się, no bo będą konkursy oczywiście, najstarszy pojazd z lotu, tu pierwsza nagroda, najciekawszy samochód zabytkowy, wybór jury, najciekawszy motocykl, również wybór jury, najciekawszy samochód studentów, najciekawszy maluch z lotu, no bo Fiaty 126P w końcu zakorzenione są w naszej kulturze nad wyraz mocno. No i pojazd z lotu, czyli nagroda główna przyznawana przez jury. Natomiast integralną częścią wydarzenia będzie również panel dyskusyjny z ekspertami, pasjonatami motoryzacji. No ale nie jest to oczywiście wszystko, bo na uczestników czeka również strefa gastronomiczna, pokazy służb mundurowych, a także otwarte laboratoria na Wydziale Mechanicznym, gdzie będzie można zajrzeć za kulisy codziennej pracy na Wydziale. A swoje projekty zaprezentują koła naukowe, pokazując, że studencka kreatywność nie ma ograniczeń, a dla najmłodszych zostanie specjalna strefa dziecięca, no bo w końcu bardzo młodzi się garną, zwłaszcza do takich ciekawych prezentacji. No i jeszcze podsumowując oczywiście te wszystkie wydarzenia, nie można zapomnieć o tym, że będą również sesje kół naukowych w nadchodzącym tygodniu, w związku z tym naprawdę sporo i sporo rzeczy się dziać będzie.

No i moi drodzy, jeszcze jedna sprawa. Przypominam, że protest nauki w szkolnictwie wyższym odbywać się będzie w Warszawie. A dzisiaj to już wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.

0: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
1: GPS. Wprowadzamy w nowy tydzień, w każdy poniedziałek o 20:00 na antenie Radio.

Sativa.

0: Kupowałeś coś kiedyś na Vinted?
1: Właśnie nie, mi się akurat nie zdarzyło.
0: Mi też nie, ale chyba... Ale chyba tym bardziej nie będę po tym, co przeczytałem w internecie.
1: Znaczy, szczerze, jedyne, co słyszałem w ostatnich latach na temat tej platformy, to jeśli już słyszałem, jak ktoś o niej wspomina, to raczej w kontekście jakichś skamów.
0: Otóż właśnie.
1: Otóż właśnie.
0: Chociaż czy ja wiem, czy to chodzi o skam tak do końca, czy mógłbym to tak nazywać. Przestań mi gadać, słowik do ucha, takie rzeczy. Nie powiem wam, co powiedział.
1: Wow.
0: W każdym razie, na Vinted coraz częściej, znaczy, a chciałbyś na przykład jakbyś chciał długopis, to kupowałbyś go przez internet, czy normalnie w sklepie?
1: No, raczej w sklepie.
0: No to też nie kupuj długopisów na Vinted.
1: Dobra, bo zapamiętam.
0: Coraz częściej pojawiają się tam ogłoszenia wystawione jako na przykład zwykłe długopisy lub inne niepozorne przedmioty, które w rzeczywistości mają służyć do sprzedaży e-papierosów i produktów nikotynowych.
1: O!
0: Że masz zdjęcie długopisa, na kartce leży sobie ten długopis, a obok na tej kartce masz napisaną prawdziwą nazwę produktu. Sprzedający w ten sposób wykorzystują fakt, że platforma zakazuje handlu wyrobami tytoniowymi i wejpami, dlatego próbują omijać regulamin poprzez mylące zdjęcia i opisy, opisy i nazwy ofert.
1: Kreatywnie.
0: Kreatywnie, szczególnie, że internauci alarmują, że takich ogłoszeń jest coraz więcej, a system moderacji serwisu często nie radzi sobie z ich wykrywaniem, ponieważ jest automatyczny, a te automaty uznają oferty za legalne produkty biurowe lub elektroniczne.
1: Znaczy, no, elektroniczne, faktycznie.
0: Jakby nie było, jest E w nazwie. W sieci też pojawiają się głosy użytkowników krytykujących platformę za nieskuteczne reagowanie na zgłoszenia i zbyt dużą zależność od automatycznej właśnie moderacji.
1: Nawilżacz powietrza w kształcie długopisu.
0: Ale nie, to właśnie jakby ja to, co ja widziałem, te zdjęcia, to rzeczywiście leży ci taki bik po prostu na tym i tym bikiem masz napisaną nazwę produktu na kartce obok i to jest zdjęcie.
1: Wow.
0: Jak się zgooglujesz nazwę, to będziesz wiedzieć, co kupujesz.
1: Okej.
0: Za 150 zł.

0: długo pizbika.
1: No to...
2: Gorzej, jeżeli będziesz myślał, że kupujesz tego papierosa, a oni ci rzeczywiście za te 150 zł wyślą tego bika.
1: Inhalator smakowy.
2: Ja nie mogę, to się doczekać następnej piosenki, bo teraz będziemy rozkręcać imprezę, bo teraz coś, co uważam niesłusznie, chyba było nisko całkiem. Czy było wysoko, bo nie pamiętam już.
1: Szczerze też nie pamiętam, ale powinno być wyżej. No
2: na pewno powinno być wyżej, niezależnie gdzie się skończyło. Satoshi i Viva Moldova!

0: No słucham.
1: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: No słucham.
1: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: Co podaję?
1: No dzwonię po garaż ogrodowy. Człowieku, Zbyszek, ty gdzie jest?
2: Słuchacie audycji GPS.

0: Internet zobaczył kolejny przykład amerykańskiej ignorancji. Ładny nagłówek, prawda?
1: Znowu?
0: Dokładnie, dokładnie. Kolejny. No jakby tak. TikTokerki ze Stanów Zjednoczonych... Słowo klucz zostało podane. Zaczęły się dzielić ze swoimi followersami przepisami na cudowny napój z owoców, który ma mieć właściwości oczyszczające skórę.
1: Sok z gumy jagód.
0: Blisko, bo zapytacie właśnie, co to takiego? O jakim napoju mowa? Nie jest to tym Bartka, pamięta. A no nic innego jak najzwyklejszy kompot. To co dla nas jest normalne, prawda? Amerykanie wrzucają na TikToka filmiki ze swoich pierwszych doświadczeń z wywarem, który dumnie nazywają fruit water.
1: Przepraszam.
0: Czyli gotowanych owoców z cukrem. Czyli kompot.
1: Okej, okay, to wciąż chyba nie jest najbardziej porąbana rzecz, jaką ostatnio widziałem, bo na przykład tam chyba, dobrze pamiętam, też amerykańskie TikTokerki odkryły rosół, tylko nazywają go chicken juice.
0: Chicken tea.
1: A, chicken tea, tak, przepraszam.
0: Uprzedziłeś mnie, bo właśnie chciałem o tym też powiedzieć.
1: A, masz o tym też.
0: Tak jest.
1: Myślałem, że nie dokopałeś się do tego tematu. Ale
0: przy okazji tego wszystkiego TikTokerzy dziwią się, że rozgotowane truskawki, poza tymi domniemanymi właściwościami, o których mowa, są po prostu smaczne, mimo tego, że, cytuję, wyglądają jak języki. Które swoją drogą Amerykanie jedzą pałeczkami.
1: Co jedzą? Co? Czekaj, co?
0: No jak masz masz kompot. Kompot. Masz kompot ugotowany, prawda?
1: No.
0: No to czasami się zdarza, że tam jak sobie go nalewasz, to wpadnie jeszcze kawałek jakiegoś owocu, jakiejś truskawki. Nie?
1: No, nienawidzę
0: Rozgotowana
1: tego.
0: Truskawka, serio? O, ja lubię. Ja lubię ja sobie podczas picia podjadać. Ale nie, bo faktycznie...
1: I to ja jestem gruby.
0: Wyobraź sobie, że no taka rozgotowana truskawka faktycznie jak taki język wygląda. Rzeczywiście, ja tym nie pomyślałem wcześniej, ale...
1: Może.
0: No właśnie, oni to jedzą pałeczkami. W sensie te owoce, które tam są.
1: Why, oh why?
0: To jest dopiero ciekawy znak globalizacji i mieszania kultur, prawda? Na tym się właśnie nie kończy, bo tak jak wspomniałeś, jeszcze... Z takich amerykańskich odkryć wschodnioeuropejskiej kuchni właśnie jest też rosół, który jest rozpowszechniany równolegle właśnie z tym kompotem, tylko że właśnie mówią na niego chicken tea, czyli herbata skóry. No i to jest po prostu rosół. I to też ma mieć jakieś właściwości zdrowe. Znaczy, ja żeby tu nie odejmować ani kompotowi, ani rosołowi jakieś tam faktycznie rzeczy zdrowotne, chociaż kompot to jednak cukru ma dużo, to myślę, że tutaj może być trochę słabiej z tym, ale rosół okej. Okay. Że, no, skąd się to wzięło? Nagle się okazuje, że kompot jest jakiś w ogóle, oczyszcza skórę i pij go, to będziesz miała zdrową cerę. I skąd
1: nie
0: się
1: wiem,
0: to wzięło?
1: Mają kompot, mają rosół, to jeszcze trzeba im tam jakiegoś schabowego wcisnąć, tylko żeby nie nazywał się, nie wiem, pork chop, tylko, nie wiem, pork soul.
0: Nie jako, mów jakoś... im.
1: Jakaś świńska podeszwa, żeby
0: bo jeszcze zaczną sobie z niego robić okłady na oczy. Balu Brigada, so cold.

0: Słuchacie audycji GPS.
1: Ja już tego nie mogę słuchać!
2: Nie słuchaj.
0: No nie słuchaj. Znaczy szkoda byłaby nie słuchać, bo ja w tym dziś, bo ja, ty, tylko OG nowinkowcy pamiętają, że było coś takiego kiedyś jak rockowe nowinki.
2: Wow.
0: No, bo teraz będą rockowe nowinki.
2: Okay.
0: Na tym ostatnim temacie.
2: Ja idę.
0: Metallica. To może zostań.
2: Dobra.
0: Zespół mięśni i tańca Metallica. Klasyczek słowikowy. Wystąpiła na Stadionie Śląskim.
2: Tak.
0: Może słyszałeś o
2: Zgadza
0: tym. W ramach trasy M72 World Tour promującej najnowszy album zespołu pod tytułem 72 Seasons. Strasznie długo, dużo tych pór roku.
2: Dużo wiosen.
0: Dużo wiosen. I portal Chorzów Nasze Miasto podaje, że Metallica przyciągnęła na Stadion Śląski 88 656 osób, co stanowi rekord obiektu, a wcześniejszy ustanowił Dawid Podsiadło.
2: No ale zestawienie w ogóle. Ustawienie obok siebie Dawida Podsiadło i Metallica.
0: No nie, na którego występ w 24 roku przyszło około 88 tysięcy osób też, ale mniej niż te 88 656. Trochę inne dane na przykład James na ten temat natomiast przekazał sam James Hetfield, wokalista Metallica, który w czasie koncertu dziękował za przybycie ponad 90 tysiącom fanów.
2: Może liczył też ludzi, którzy słuchają sobie stojąc pod stadionem i
0: albo
2: do
0: cały
2: tego
0: crew.
2: I do tego właśnie wliczając całą obsługę i ekipę swoją.
0: Dokładnie, możliwe, że tak było. No, ale też dodał, że to trzeci raz w czasie obecnej trasy zespołu, kiedy ustanowiono rekord frekwencji danego obiektu, na którym aktualnie są. I oznaczałoby to, że na razie Metallica bije rekord w czasie każdego koncertu w ramach swojej trasy, bo na czas występu w Chorzowie to był trzeci.
2: No dobra, to zobaczymy, czy pasta zostanie przerwana. Kiedy następny koncert? Wiemy?
0: Nie mam pojęcia, nie sprawdzałem. Natomiast to, co wiem, to tak samo jak przy okazji poprzednich wizyt w Polsce, Metallica zagrała kolejny polski ikoniczny utwór.
2: Tak, ja słyszałem, ale nie będę spoilerował.
0: Tak, we wcześniejszych latach był wehikuł czasu dżemu, był Sen o Warszawie, Niemena, było Kocham cię, kochanie, moje Manamu. A tym razem wybór padł na Chcemy być sobą perfektu. No i fajnie.
2: Były jakieś nagrania w internecie z tego wykonu, ale co mamy? Piotrek
0: nie, Piotrek mówi, że mamy, ale mamy po prostu perfekt, chcemy być
2: sobą. Okej.
0: Podnieście wszyscy rękę, kto chce, żebyśmy zagrali perfekt. Nie widzę chętnych.
2: Okej.
0: Ale ja pytałem, ja widzę, Słowik, że ty podnosisz rękę, ale ja pytałem naszych słuchaczy.
2: Okej.
0: Okay. To, że ty nas słuchasz, to jest tylko wypadkową i wcale ci i bardzo ci z tego współczuję.
2: Ja współczuję Jamesowi Hetfieldowi, że musiał się użerać z naszymi głoskami.
0: To tak, no. W sensie, jakby ja zawsze jestem w szoku, jak zagranicznicy próbują mówić po polsku, czy chyba śpiewać po polsku, jak Hetfield w tym wypadku. Jeszcze robił to dobrze.
2: No właśnie.
0: Chłop robi to dobrze, a ja mówiąc po polsku nie potrafię śpiewać po polsku. To jest w ogóle talent. No dobra, no chyba czas
2: na
0: kończyć
2: nas.
0: Te karuzele śmiechu.
2: Tak.
0: Chciałem ja przynajmniej trochę zakończyć tę dzisiejszą audycję. Trochę holsom?
2: Okej.
0: No bo
2: chyba takie, można tak powiedzieć.
0: No to takie, że śpiewają nasze piosenki.
2: Polska za granicą.
0: Czy ja mogę dostać?
2: Polska górą, Polska górą.
3: Polska górą.
0: Dziękuję.
2: Mamy to.
0: No, słyszymy się za 2 tygodnie. Bo w przyszłym tygodniu jesteśmy wszyscy w rozjazdach.
2: Tak.
0: Bo 1 tak. czerwca, więc musimy, wszyscy we trzech świętujemy Dzień Dziecka. Także nie ma nas. Także wracamy do was 8 czerwca. To takie ogłoszenia parafialne.
2: Zgadza się.
0: Czy coś trzeba więcej? Chyba nie.
2: Nie, no. Miłego tygodnia wam życzę. Miłego weekendu. Tak, już chciałem się przejęzyczyć. No, chciałbym, żeby to już był weekend.
0: Oj,
2: byle
0: do weekendu. Byle ale do weekendu. Mamy nadzieję, że jak zwykle wprowadziliśmy was ten nowy tydzień pozytywnie i miło, a wprowadzali was
2: Albert Pusa,
0: Jakub Green, realizowani przez niezastępionego Słowika Piotra. Do usłyszenia w przyszłym... teraz ja chciałem się pomylić. Za 2 tygodnie się słyszymy, a na koniec Empire of the Sun. z utworem Cherry Blossom na koniec. Do usłyszenia, pa, pa.

0: Poranek w Nowinkach. Od poniedziałku do piątku. Od 9 do 11. Z nami wstaniesz prawą nogą.
1: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
2: Siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to. Filmy zagraniczne. Prawda?
1: Teatr. To beer or not to beer?
3: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
4: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
5: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
6: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.